0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach.

0: I po reklamie.
1: Dziś w Lublinie już zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, maksymalnie 22 stopnie na termometrach w cieniu i dzisiaj także więcej chmur. A do tego jeszcze dojdą silniejsze porywy wiatru. Najbliższej nocy na termometrach 8 stopni, a jutro w dzień 19 kresek.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
3: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
2: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
4: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
2: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
0: SK Lubin News.
1: I Bartek, ważne, dziś zaczyna się wschodni kongres młodych liderów. Celem jest integracja oraz rozwój młodych ludzi, mówi Paulina Haratym-Niścior z Fundacji Nowy Staw.
5: U nas dowiecie się, jak zdobywać edukację i kwalifikacje nie tylko w szkole i na studiach.
1: Wydarzenie potrwa do piątku w lubelskim CSK. Spór między leśnikami a działaczami o przyszłość Puszczy Solskiej po pożarze. Lasy Państwowe planują wycięcie starych i sadzenie nowych drzew w miejscu pożaru. Działacze woleliby zostawić las swojemu losowi. Więcej o tym piszemy na lublin.sk.pl.

0: Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankiest przy ekspresie do kawy.
1: To prawda.
2: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
0: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
1: Aha, zróbmy to.
2: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
1: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6, tutaj SK w środę 20... Ojejkuś, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja!
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie mówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa, jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakiś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto, jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie, więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mhm.
0: Miodowego?
5: Mhm. Janke, Ema i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
0: Mm-hmm. No właśnie, poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
4: Czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
3: wyłączył
4: ci...
3: sobie tutaj.
0: Ty sobie wyłączy, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
4: Ach, tutaj, no tak, okej.
0: Okay. Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
0: O, cię kręcę. I to już nie, nie, to
3: nie
0: już
3: jest
0: żoną.
3: Żona,
0: no,
3: okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat ci, co pisali ten artykuł, wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
4: No dobrze, to ma to sens. No. Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
0: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
4: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj RSK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękny people. Jankes, Jankes.

0: Medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
0: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin.
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
8: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
10: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
13: Słońce na zmianę z chmurami dzisiaj przez cały dzień nad Lublinem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale na pewno będzie trochę chłodniej, a to przez silniejsze porywy wiatru, które mają nam towarzyszyć przez cały dzień. Najbliższej nocy w Lublinie 8 stopni na plusie.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
14: Już prawie 6.30, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
15: Polska Sport News.
14: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
16: No, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankę? No.
17: Jankes,
18: Kama i Wiktor.
19: W radiu SK.
20: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
21: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski?
22: Mm-hmm. Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec. Online. Pozdrawiam serdecznie.
23: O, guten morgen.
24: Morgen. Bardzo dobrze. Hej, hej.
23: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
21: Ja.
23: Rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, a teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Teraz. No, chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko, SK. Ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Enkesa bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: Tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
1: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes! Kama! Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
4: Reklama. Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.

0: Jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Mówicie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś sama? Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szyszy,
2: Elka. Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon! Dzień dobry.
1: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
1: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
1: O, nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: Tak? Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
2: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
0: No właśnie.
2: W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: O, tak,
2: albo
4: tak.
2: Wkład własny do paliwa.
1: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
1: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
2: Taki,
4: dobry.
2: Który
1: poważny.
2: Poważnie czujesz przez 3 dni.
4: Poważnie.
1: No to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
1: Może
4: mi się
1: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
1: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Bicia. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: minutki do godziny 7. Tutaj jest w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Youngers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Nie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko

0: Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Coraz dłuższe kolejki samochodów na wjazdach do centrum, szczególnie na Racławickich, Postacie, Trzeba, Tarasy czy na Lipowej. A w prognozach pogody dzisiaj do 22 stopni na lubelskich termometrach. W środku dnia możliwe lekkie opady deszczu, a przez cały dzień silniejsze porywy wiatru.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
3: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
4: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
5: Ja tylko na skateparku zakładam.
6: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
1: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
7: SK Lubin News.
0: I Bartek Ważny, komendant szpitala wojskowego w Lublinie odwołany. Informację potwierdziło nam Ministerstwo Obrony Narodowej. Nieoficjalnie pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu m.in. nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i Katastrof. Zakład oficjalnie działa w szpitalu od kwietnia tego roku. Pułkownik Michalski obejmował stanowisko od 6 lat. Dęblin będzie lepiej przygotowany na powodzie. To dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 80 milionów złotych. Za te pieniądze rozbudowanych zostanie ponad 5 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wieprz.
8: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
10: No to halo?
11: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
8: Mhm. I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
9: Pierniczki się kłaniają. Pozdrawiam.

0: miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
1: Mhm. Mhm. I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
2: Pierniczki się kłaniają, pozdrawiam.

0: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
1: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
2: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są te specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwaga, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mi nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Oczywiście. On nie ma ślubów gdzieś z Olką.
0: Jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I nawet wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie
2: widziałem. Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No, no ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Jesteś przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak.
2: No,
0: co, Armiani?
7: No trudno. No.
0: Dziękuję.
7: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego
2: dnia. Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę. Ale jest okej, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest. To jest
0: dziękujemy.
3: Język, którego
0: możesz
3: używa tam największa
0: przeprosić,
3: głosów.
0: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę
2: ale
0: bardzo,
2: dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
2: Dobrze.

0: Dobrze. Prawidłowa odpowiedź.
1: Tentek, zbichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
2: Praca.
1: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
2: Innym razem, w piątek.
3: Może przerwa w pracy.
0: No.
1: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
2: Okej. Okay.
0: I pomyśl o Kamie.
1: Umówione.
0: Dziękujemy. Siódme wygrywa w Radiu SK. Co ma włosy, jaka trama. To ładne było.
4: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry. Ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich. Mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
8: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart. Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart, Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
13: Lubelski ratusz poinformował, gdzie wkrótce możemy spotkać drogowców w Koźmgrodzie, m.in. na Puławskiej, Ułanów, Skrzetuskiego, na Reja Kaprysowej, Glinianej i na Żeglarskiej. W prognozach pogody dzisiaj dużo słońca, w okolicach południa szykują się małe opady deszczu.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
14: 7.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
15: SK Sport News.
14: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
16: Jankes. I Wiktor.
17: I Wiktor.
16: Sprawił Eska.
0: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej, to jest nasze terytorium.
11: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
16: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
11: Curyski to z miejscowości Córki.
0: Mhm, zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Siedlsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki, czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4.
6: Kama. Kama.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5-4-3-2-1.
6: To promocja.
7: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to.
8: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
9: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
10: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
12: Reklama. Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień.

0: szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
2: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Widnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Nam Pancore. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego to już zamierzono sala i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKPL.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego

0: zrobione.
1: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
0: Dokładnie tak.
1: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam.

0: proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
1: Jasne, już robię.
0: Dobrze.
1: Moment, tylko wezmę.
0: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
1: tak?
0: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
1: Już momencik, już wkładam zęby.
0: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę. Długopis pani ma? Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
1: Okej, górę już mam.
0: I jak wyszło?
1: No, w miarę.
0: Od którego zęba się zaczęło pani?
1: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
0: Zazwyczaj od piątki można by było.
1: Piątka, tak, od piątki.
0: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki przed wizytą.
1: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie

0: Только забейте!
1: Но self-kręca в Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci nosala. Pa!

0: Teddy, duży Swims w Radiu SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych.

0: pojęte.
1: Grilla calda.
0: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym

0: 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: kierowcy z południa muszą się dzisiaj znowu spodziewać utrudnień na ulicy Janowskiej. Tam cały czas pracują drogowcy i obowiązuje ruch wahadłowy. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Większość dnia słoneczna, w okolicach południa trochę więcej chmur.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem.

0: Zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
1: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
3: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero. Czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: No, wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
4: SK Lubin News.
5: I Bartek, ważny, ratownicy wodni poszukiwani i to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego, mówi Robert Wawruch, prezes lubelskiego WAPR-u.
6: Ratownik powinien działać prewencyjnie, widzieć zagrożenia, które się zbliżają, a sama akcja ratownicza to już jest ostateczność.
5: Zapisy na szkolenia na stronie wapr-lublin.pl. Łącznie aż 77 naruszeń przepisów stwierdzili funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej, którzy na granicy w Dołchowyczowie skontrolowali ukraiński autokar. Przewoźnikowi grozi nawet 115 tysięcy złotych kary.
4: Jankes,
7: Jankes
4: i Wiktor
7: w Radiu SK.
8: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję. I na kogo byśmy grali? Na powietrze. Na wszystko.
9: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
8: Dokładnie.
9: Układ.
8: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
10: Cześć, Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
8: Radio SK Londyn, 3 po 8.
11: Nie ma takiego miasta.

0: nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. O, jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Kiedy on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lecimy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
3: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: i to
0: tak.
1: Już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
1: tak.
3: Dobra. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
3: No, nie poznaję siebie.
4: Jankes.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: SK. SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
4: Super delikatnie.
3: Delikatnie.
2: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
3: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
5: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
3: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
2: Nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
3: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
4: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
3: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
4: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
3: O. To jest fajne,
6: trzeba świętować, no.
2: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
3: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
4: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
2: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
4: Choć to możemy poćwiczyć.
0: Tylko, że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
2: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
4: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
4: No to ja to nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
4: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
4: Tam, gdzie jest ciepło.
2: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku, w piątek razem.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz też gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brocki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie, w centrum handlowym Lublin Plaza.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego

0: w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
6: Dzisiaj trochę mniejsze temperatury w Lublinie niż ostatnio, maksymalnie 22 stopnie, a w okolicach południa nieco więcej chmur się pojawi, możliwe też lekkie opady deszczu. Przez cały dzień będą silniejsze porywy wiatru, w nocy temperatura spadnie do 7 stopni.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
7: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Perot.

0: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
1: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Proc.

0: Koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez 2 tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu. Są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
1: Kama i Wiktor w Radiu
2: SK. Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
3: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: Jest dzień samorządu terytorialnego.
4: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
5: Radiu SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze 3 ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
2: Do domu!
3: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły.

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Przecież no lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latino.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam, nie
3: ostatnio. A i słońce jest tam zawsze.
0: No to jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się
0: nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: W euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
0: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: Iha! Chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: To było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra.

0: Wszystkie artykuły marki Miller Miś. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Szykują się kolejne remonty ulicy w Lublinie. Chodzi m.in. o Bronowicką, Aleję Warszawską, ulicę Pogodną czy wiadukt nad

0: Wojewódzki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
1: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
0: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
2: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
0: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
3: SK Lubin News.
4: I Bartek Ważny. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów i studentów do udziału w programie stypendialnym dla przyszłych żołnierzy zawodowych. Chodzi o kierunki szczególnie potrzebne armii. Jakie na przykład?
5: Elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka czy mechatronika. Oprócz tego jeszcze kierunki biochemiczne, biologiczne.
4: Mówił Mariusz Sawa z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. Dziś w Kazimgrodzie zaczyna się samorządowy kongres Trójmorza. Przyjechali do nas reprezentanci 13 państw. Wydarzenie potrwa do jutra w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
6: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej. Albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquido Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa

0: lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
2: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
3: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
5: Lecimy, by wygrać!
6: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
7: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
10: I po reklamie.
11: SK.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów. I tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

0: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No bo tak to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
9: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni Cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
16: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
11: I po ramie
12: SK.

Zaczynam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra traktuję w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo

Hity aktują w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo

0: Reklama.
1: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze Włęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
5: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
6: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.

0: Mnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
3: Słońce na zmianę z chmurami i tak dzisiaj przez cały dzień w Lublinie. W okolicach południa nieco mocniej zacznie wiać wiatr i to się skończy dopiero w nocy. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, w nocy będzie plus 7.
2: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Na zegarach 10 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
5: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
4: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe.

0: obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości tam, gdzie powinna być głowa.
1: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
2: SK Lubin. Sport.
3: Bartek Ważny, znamy trasę czwartej edycji Tour de Pologne Women na Lubelszczyźnie. Wydarzenie rozpocznie się 142-kilometrowym etapem z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa, gdzie zaplanowana jest meta etapu. Na trasie ulokowano dwie premie lotne w Krasnobrodzie oraz Szczebrzeszynie. Kolejny dzień to 118-kilometrowe zmagania na płaskim odcinku z Włodawy do Lubartowa. Na tym etapie premia lotna będzie zlokalizowana w Ludwinie. Wyścig zakończy się dynamicznym etapem o długości 101 km z Janowca do Lublina. Wcześniej peleton przejedzie między innymi przez Puławy. Impreza odbędzie się od 24 do 26 lipca.
4: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 9:50, Felix Jen, Męskie Granie Orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: miałam przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie, to przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i

0: swojska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak, dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio Ewa. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje mi

0: Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra, dwie. Wiosna i lato.
1: Afera w komentarzach na naszym eskowym Messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: Reklama. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekt domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
11: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Słońce będzie nam dzisiaj towarzyszyło w Lublinie przez cały dzień. Chwilami będzie się chowało pomiędzy chmurami, ale z tych chmur raczej dzisiaj nic nie będzie padało. Do tego na termometrach 22 stopnie i silniejsze porywy wiatru w drugiej połowie dnia się szykują.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporter SK Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
2: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
1: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
3: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
1: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalinę zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
0: SK Lubin News.
4: I Bartek, ważny, dwa groźne wypadki z udziałem dzieci na Lubelszczyźnie. W powiecie biłgorajskim 10-letnia rowerzystka wjechała pod samochód ciężarowy. Dziewczynka z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR-u. Z kolei w Tyszowcach, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, 13-latek jadąc hulajnogą elektryczną stracił panowanie i upadł, mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
5: Jechał hulajnogą elektryczną, siedząc na przewożonym głośniku muzycznym.
4: Nastolatek trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Na szczęście chłopak miał na sobie kask.
6: Dwie minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
8: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
9: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie.

Więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie.

0: Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
4: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
7: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: I po reklamie.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
7: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
8: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
11: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
12: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

bym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zabkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów.

0: kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
7: Lekkie zachmurzenie do końca dnia dzisiaj nad Lublinem. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie, a do tego jeszcze nieco silniejszy porw wiatru, szczególnie w drugiej połowie dnia. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, jutro będzie trochę chłodniej, 18 kresek.
6: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
9: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
8: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
10: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
8: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
11: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
8: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
5: SK Lublin News.
7: I Bartek, ważny wojskowy sąd garnizonowy w Lublinie ma ogłosić dziś wyrok w procesie żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień. Według śledczych, oddający w marcu 2024 roku strzały przy granicy z Białorusią, stworzył zagrożenie dla innych osób. 25-latek nie przyznał się do winy. Niedawno zwolnił się ze służby. Ruszyła rezerwacja wejściówek na wydarzenia w ramach tegorocznej Nocy Kultury w Lublinie. Obejmie ona ponad 100 wydarzeń, ale na część trzeba odebrać bezpłatne wejściówki. Szczegóły na stronie nockultury.pl.
12: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Igi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Wydłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SKPN.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bledka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych

0: naszych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
1: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
2: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Południe w Lublinie ma być jeszcze bardziej słoneczne niż pierwsza połowa dnia. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni w cieniu, ale z drugiej strony do końca dnia będą jeszcze silniejsze porywy wiatru. W nocy temperatura w Kośmogrodzie spadnie do 7 stopni, jutro w dzień 18 kresek.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
11: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
10: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
12: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
13: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
12: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
10: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie.

0: Takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
1: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
0: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
2: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie.

0: Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
1: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
0: Mówi Olga Wieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
2: SK Lubin News.
3: I Bartek Ważny, jutro startuje dodatkowa akcja zrzucania szczepionki przeciw wściekliźnie u lisów. Wykorzystywane będą samoloty, ale część będzie też wykładana ręcznie. Jak wyglądają preparaty ze szczepionką?
4: Kształtu albo okrągłego, albo sześciennego. Przeważnie ma kolor brunatno-brązowy.
3: Wyjaśniała Monika Michałowska, wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie. Akcja potrwa do niedzieli. Kończą się najważniejsze prace nad budową szkoły podstawowej specjalnej nr 20.

0: Lublinie. Przy ulicy Pogodnej trwają prace wykończeniowe i instalacyjne.
1: Magdalinet swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer jeden z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie, kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
7: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin.
8: Lecimy, by wygrać!
9: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
10: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
13: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
14: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon.

0: catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon

0: Rowerowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcji i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
6: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie

0: Pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czeki gałot, kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
10: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Pronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się

0: I pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
8: Termometry dzisiaj wskażą maksymalnie 23 stopnie w Lublinie, ale cały efekt psuje nieco silny wiatr. Co istotne, nie powinno dzisiaj padać, ale w weekend może niestety trochę tego deszczu być i nasze plany zweryfikować.
7: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
10: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
9: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
11: SK Lubin News.
8: Jacek Werner uczczą kardynała Stefana Wyszyńskiego w

0: Trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlak 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
1: SK Lubin News.
2: Jacek Werner uczczą kardynała Stefana Wyszyńskiego w

0: Lublinie. Początek o 8.30 na dziedzińcu Kurii. Przed nami finał czwartej edycji studenckiego festiwalu biznesu Przedsiębiorczy Student. Wypracowane rozwiązania mają szansę wyjść poza uczelniane mury. Wydarzenie startuje jutro o 15.30 na Politechnice Lubelskiej. Od dziś dostępne są bezpłatne wejściówki na przedstawienia w ramach Nocy Kultury. Rezerwacje przyjmowane są online na nockultury.pl.
1: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14.02? Jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowo jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił. Słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Urządzasz mieszkanie?

0: albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy.

więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy.

0: 360 dostępne od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie wózek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
6: I po reklamie.

0: You spin me round, to Danzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Wesce Manzelman Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin.
10: Lecimy, by wygrać!
11: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
12: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 50

0: 25-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Red Cloud tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalinette wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy już, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKPL, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: 1 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija

0: się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit.

0: po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit.

0: popołudniowe korki na lubelskich ulicach. Cierpliwości, jeśli chodzi o pogodę. Dziś niestety trochę wieje, ale maksymalne temperatury rzędu 23 stopni. Do tego spora dawka słońca już, choć przez moment było mocno z chmurami. Jutro podobna pogoda.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do 3. rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie, dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
2: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Frank zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Czołg Abrams, a do tego jeszcze Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
1: SK Lublin News.
0: Jacek Werner, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, otworzył dziś swoje drzwi przed przyszłymi kandydatami na studia. Uczniowie mogli zwiedzić uczelnię, porozmawiać ze studentami, a także wykładowcami.
4: Mam dużo pomysłów generalnie i jeszcze się nie zdecydowałam.
5: Ja głównie myślę o farmacji, też o biomedycynie, a pielęgniarstwo też myślałem.
6: No, medycyna mi się zdaje.
7: Również zastanawiam się nad studiami medycznymi i nad kierunkiem lekarskim.
8: Ale myślisz o tym, żeby zostać w Lublinie właśnie?
4: Zastanawiam się, bo byłoby to dla mnie wygodne.
0: Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie kształci się ponad 6 tysięcy studentów.
1: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz. Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
9: W Radiu SK.
10: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę.

0: sobie tego wyobrazić, wiesz? To jakaś taka
1: wiesz, Paweł,
0: rzecz
1: kurze,
0: nie do wyobrażenia.
1: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
0: Dziękuję.
2: Reklama. W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Koniecznie słuchaj nas w czwartek, piątek i sobotę. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
6: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
7: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
8: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
12: I po reklamie.

0: Rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Kirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Igo i Formani, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty i te...
1: Znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku, dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo,
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. To promocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
12: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Zrobimy wam cały dzień. Morafi. Restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi. Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: Testuj codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: I po reklamie.

0: Czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Urządzasz mieszkanie?

0: mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto od 27 do 30 maja. Poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
0: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

www.jagielauto.jackpolska.pl. Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Lublin, Onyksowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Spółka z o.o.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
5: Zapchane lubelskie ulice o tej porze, Witosa, Solidarności, Unii Lubelskiej, Fabryczna, Droga Męczenników, Majdanka. Tam najciężej w tym momencie, do tego filaretów wraz z Głęboką oczywiście. Dziś trochę wieje, jutro będzie nieco chłodniej, do 20 stopni.
4: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup

0: W Wielkopolsce pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
1: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
0: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
2: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
0: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
3: SK Lubin. Sport.
4: Jacek Werner. Na początku sesji Rady Miasta Lublin zostaną wręczone nagrody w dziedzinie sportu za 2025 rok. To już jutro. O szczegółach nasza reporterka Monika Kowalewicz.
5: Wyróżnienia przyznawane są na podstawie rekomendacji kapituły nagród w trzech kategoriach. Dla zawodnika osiągającego najwyższe wyniki sportowe, trenera wyróżniającego się wynikami swoich zawodników oraz za całokształt pracy dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się wieloletnimi osiągnięciami w działalności sportowej. Kluczowy jest też wpływ na rozwój sportu na terenie Lublina.
4: Uroczyste wręczenie nagród jutro około godziny 9 na początku sesji Rady Miasta.
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
8: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
9: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
8: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald. This is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko. Saint-Tropez. Proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Teraz. Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.

0: Zapraszam. Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku, równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy, mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką. Więc
3: oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No i oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
3: dokładnie
2: bardziej
3: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luz. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej z kochaną.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
3: Wow,
0: dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę frunął już cztery

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci Pawełku dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
15: niskie ceny. 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
19: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Hot grill.
14: Barilaka.

0: Caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: I po reklamie.

0: Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto Spółdzielni Mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
6: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
13: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Dzisiaj w Lublinie do 21 stopni, do tego silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trochę słabiej będzie wiało jutro, ale też do 50. 17 stopni, więc wyraźnie chłodniej, a w nocy zaledwie 10.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzin.

tej, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z...

a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z...

0: przypomniała sobie dowcip z Piotrku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma ten Piotrku.
0: Jadzie, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, checkout, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków, sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
14: I po reklamie.

0: słyszałem.
1: Tak, tak. Mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
0: Okej, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
2: Mam nadzieję, że nie.
1: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak? No. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
0: Tak mokrego. No to mokra chusteczka, no. Taka
2: nawilżona.
0: Dobrze.
1: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
3: Następnym razem tak powiem.
1: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
0: Super, dzięki wielkie.
1: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle, jak zwykle. Chodź Jadzia, zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
4: Mamacita.
1: Mamacita. Jezus Mary.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
7: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo...

0: Allegro. Szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
2: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
3: Lecimy, by wygrać!
4: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
5: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, między innymi, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
7: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
8: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka z o.o.
9: To będzie ostatnia reklama.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
13: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 22 stopnie, jutro wyraźnie chłodniej, tylko 17, ale za to nie powinno padać. Biometr jest korzystny deszczu, choć niewielkiego spodziewamy się w sobotę. Niedziela i Dzień Dziecka zapowiadają się pogodnie.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 18, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
15: SK Sport News.
14: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w

0: stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK Lubin News.
2: Jacek Werner. Przełomowy wyrok w sprawie ochrony polskiej granicy. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie w pełni uniewinnił szeregowego, który oddał strzał ostrzegawczy w kierunku migrantów, którzy sforsowali granicę. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza Karola S. m.in. o przekroczenie uprawnień.
3: Nie jest tak, że człowiek broniący swojego kraju ma salować się ucieczką. Prawo nie może cofać się przed bezprawiem.
2: Mówi sędzia podpułkownik Radosław Hunek, prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie. Wyrok jest nieprawomocny.
4: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
5: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz.

0: BB Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Hot grill.
8: Arilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto. Od 27 do 30 maja poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lublinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
17: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kaigo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Promocja. Jak wkręcać, to

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: ceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Lublinie. Rabaty nawet do 1576 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami nad zalewem. Nowe osiedle Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu. Więcej na murapol.pl.
3: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcji i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
4: Optyk Okularium świętuje 8 lat w Lublinie. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium Lublin Onyxowa 6. 8 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
7: Lecimy, by wygrać!
8: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja, między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
9: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
12: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI. Od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin. Ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
13: I po reklamie.

0: pozdrowienia mi dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję kawę, jest cudownie, pocałunków lekka pianka.
2: Radio SK. Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której Twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na Was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby Twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil.

0: Wrońska 2 na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: Jacek Werner organizuje Dzień Dziecka na maksa w komunikacji miejskiej. W poniedziałek ZDTM zaprasza najmłodszych na czytelniczą akcję. Odbędzie się w pojeździe linii numer 150 we współpracy z lubelskim pisarzem Maksymem Czornyjem, mówi Monika Fisz z ZDTM w Lublinie.
12: Na potrzeby akcji lubelski autor Max Czornyj przekazał książki dla dzieci, które są opatrzone własnoręcznym podpisem autora. 1 czerwca nasi pracownicy będą rozdawać dzieciom drobne upominki przygotowane przez ZDTM oraz MPK Lublin. Wnętrze pojazdu zostanie udekorowane kolorowymi balonami.
11: Start wydarzenia na przystanku Pancerniaków 02 o 9.12. Akcja potrwa do 17.
13: Muzyka się żyje.
14: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Young Iggy, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla, Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
15: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
14: Impreska. Impreska. 9:59 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
16: Ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
14: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: To były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto od 27 do 30 maja. Poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Uwaga! Kierunek Galeria Felicity Lublin!
15: Lecimy, by wygrać!
16: Angry Birds nadlatują z szaloną zabawą. Podejmij wyzwanie i ustrzel z ogromnej procy zielone stworki. Sprawdź się w minigrach i zdobądź nagrody. Czekamy na Ciebie w Felicity od 29 do 30 maja między 11 a 19. Szykuje się niezła impreza.
17: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co ty taki zakręcony?
20: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
19: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
20: Co? Tak szybko?
19: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
20: Czekaj.
19: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
20: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
19: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
21: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z maniny, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze,

0: Kamil?
1: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami na
0: dobra,
2: zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
1: Wow, super. Brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: Taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequency z Robi

0: excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eskalaj Mix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Na plażę w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: I po reklamie.
20: Lublin na czasie.
21: Jacek Werner, zbliża się Lubelska Noc Kultury. Tegoroczna edycja obejmie ponad 200 wydarzeń. Część z nich wymaga bezpłatnych wyjściówek. Od dziś można je już rezerwować.
22: Jeżeli upatrzyliście sobie coś szczególnego, na co koniecznie chcecie przyjść, zapraszamy na stronę nockultury.pl. Tam jest prosty formularz. Można wyklikać sobie wejściówki. Dla tych, którzy nie zdążą, mam bardzo dobrą informację. Wydarzenia wejściówkowane stanowią tylko promil całości nocokulturowych atrakcji.
21: Mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury. Odbiór bezpłatnych wejściówek będzie możliwy w punkcie informacyjnym na placu Łokietka 5 i 6 czerwca.
23: Muzyką się żyje.
24: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi w najbliższą niedzielę.

0: wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie w niedzielę? Dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł, ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Aha. Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć.

0: A mamy o zaproszenie.
1: Dajesz. A więc
2: lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
1: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki, to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Nio i Ejkona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano. Radio
3: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
4: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Wydłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
17: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o studiach, które dadzą ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: To będzie ostatnia reklama.
15: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
17: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
6: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian. No ja muszę tutaj łączyć pokolenia. To jest moja misja. I muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, między innymi na Taco w Krakowie, już jutro po 18:00, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
5: Chcesz jeść zdrowo, ale nie masz czasu gotować? Catering dietetyczny Master Smaku. To świeże, zbilansowane posiłki w wygodnej diecie pudełkowej z dostawą do domu i pracy. Zamów już dziś na mastersmaku.pl. Master Smaku. Smak, który przyciąga.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na Was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
8: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
9: Widnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: i po reklamie.
1: Lublin na czasie.
2: Jacek Werner, w Lublinie znów będziemy zadzierać głowy do góry. Zbliża się Urban Highline Festival, czyli największe święto chodzenia po taśmie na świecie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
3: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
2: Wydarzenie już 23 lipca równolegle z Karnawałem Sztuk Mistrzów. Dla widzów wszystkie pokazy są bezpłatne i otwarte. Rejestracja dla zawodników ruszy 1 czerwca na stronie urbanhighline.pl, a o Karnawale Sztuk Mistrzów piszemy więcej na sk.pl.
1: Hity na czasie. Numer 1 w Lublinie.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
0: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
0: SK Music News.
1: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
0: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
0: SK Music News.
1: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego. Jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist is the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na Światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy potem i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, tak w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały

0: miejsca. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
1: Mój pierwszy raz z Sanach.
0: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News. Nie

0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News. SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Strażacy z 20 województw zostali docenieni w Łukowej za udział w akcji pożarniczej Puszczy Solskiej. Wśród nich byli Marcin Malinowski z OSP w Pisklakach i Tomasz Kuchar z OSP w Księżpolu.
3: Jesteśmy tutaj jednostką tutaj miejscową, można powiedzieć. To w naszej gminie ten duży pożar wybuchł. Byliśmy od samego początku, nawet dwa dni wcześniej na innych akcjach. Wysiliśmy prawie tydzień, około 6 dni, dzień i noc. No pożar był bardzo duży, bardzo szybko się rozprzestrzeniał wiatr, który był bardzo silny. To właśnie on napędzał ten pożar, który szedł na początku na zachód, później się przestawił się troszkę i poszedł na północ. Także no było ciężko. 6 dni, dzień i noc. Mamy na szczęście nowy samochód zakupiony w tamtym roku dokładnie, takim autem ściągniętym z Niemiec. Jest to stary samochód 30-letni, ale na pewno jest bardzo sprawny, bo ma bardzo mały przebieg, jest bardzo komfortowy. Mieliśmy wcześniej Stara, no wiadomo, Star to jest Star, a auto zagraniczne to ma inne standardy. Także bardzo nam pomógł w tej akcji gaszenia. Jeździliśmy na takie małe jakieś tam takie pożary związane z jakimś tam wypalaniem łąk, ale to ten las to był naprawdę... Byliśmy też na pożarach lasów, ale bardzo małej skali według tej dużej tutaj wybuch tej Puszczy Solskiej. Troszkę tu zobaczyliśmy tutaj właśnie na tym polu tak od samego początku, co nasze strony, nasza można powiedzieć Puszcza Solska, także taka ojczyzna dokładnie. Są to lasy też i państwowe, są lasy też prywatne, które też spłynęły w jakimś stopniu i to są też bardzo duże straty i materialne, i przyrodnicze, i wszystko.
4: Jakie uczucia Panu towarzyszyły na początku tej akcji? Jak Pan brał udział przez te dni?
3: Można powiedzieć przez cały czas, nie? Czucie, no jest syrena, zawyje, trzeba rzucić wszystko, zostawić dzieci, zostawić rodzinę i pojechać na pożar, nie? Ten pożar był bardzo długi, mówię, bo to był dzień i noc, także no dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu, nie? Kładłem się spać, tak jak córka tak po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko, jak mnie zobaczyła, znaczy nie zobaczyła, tylko obudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej, a pierwsze dni to mnie nie widziała. Bardzo szybko się rozprzestrzeniało ten pożar, to było takie, no i zagrożenie było, bo to ogień był z każdej strony, to była taka skala, że no nie do zatrzymania, nie? No ten wiatr bardzo też właśnie utrudniał, trzeba było bardzo szybko przewidywać sytuację, bo ogień był nieprzewidywalny.
5: Dostałem złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Akcja była bardzo trudna, tym bardziej, że główne działania, które prowadziła moja jednostka, były prowadzone w porze nocnej. Było bardzo utrudnione to ze względu na teren, no i generalnie sam pożar był dosyć rozległy. Trzeba było pewne odcinki ognia zatrzymać, żeby się nie rozprzestrzeniał. OSP Księżpol. Ja byłem dowódcą zastępu, miałem do dyspozycji też dwie inne jednostki, dostaliśmy wycinek bojowy do powstrzymania czoła pożaru, no to nam się udało. Warunki chociaż było bardzo ciężko, było bardzo trudne, jednak odcinek, który myśmy dostali do obrony, udało się go obronić. W pierwszej kolejności, podczas pierwszego dysponowania do wyjazdu, nasza jednostka przybyła w granicach do 12 godzin.

0: ze mnie pojechała, pojechał drugi zastęp. No i tak w kolejności w rotacji. Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. A odnośnie emocji, no nie sądzę, żeby gdzieś nad wyraz udzielał się każdemu. Każdy robił to, co do niego należało. Powiedzmy, że doceniono zaangażowanie, wkład w całą działalność Straży Pożarnej. To jest nie tylko dla jednej osoby, ale to jest wyróżnienie dla całej jednostki. Tomasz Kucharz, druh Tomasz Kucharz, jednostka OSP Książpol.
1: Pośmiertnie uhonorowano też pilota samolotu gaśniczego Andrzeja Gawrona z Motobot Znakę, zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
2: SK Lublin.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów i studentów do udziału w programie stypendialnym dla przyszłych żołnierzy zawodowych. Chodzi o kierunki szczególnie potrzebne armii, m.in. elektronikę, telekomunikację czy ratownictwo medyczne. Program skierowany jest do osób studiujących na uczelniach cywilnych lub na wybranych kierunkach uczelni wojskowych. W skali kraju to 100 stypendiów, mówi w rozmowie z Małgorzatą Oroń podporucznik Mariusz Sawa z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.
3: Rekruci, którzy przejdą to 11-miesięczne szkolenie, mogą też ubiegać się o specjalne stypendium od ministra obrony narodowej.
4: Mało tego, nie tylko ci, którzy przejdą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i będą mieli przysięgę, ale przede wszystkim maturzyści i osoby, które zamierzają rozpocząć studia na kierunku określonym przez ministra obrony narodowej jako pożądany w siłach zbrojnych. Bo co roku minister obrony narodowej określa taki limit stypendiów, o których właśnie pani redaktor wspomniała, i kierunki, za których ukończenie jest przyznawane stypendium. I wnikliwych odsyłam do rozporządzenia ministra obrony narodowej z 4 lipca 2022 w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Mamy do czynienia z osobami, które mogłyby być żołnierzami w przyszłości, mogą być, pod następującymi warunkami. Po pierwsze, musimy być pewni, że jako młodzi ludzie rozpoczynający przygodę ze studiami wyższymi, będziemy studiować na uczelni cywilnej. To jest raz. Albo na uczelni wojskowej, ale tylko na takich kierunkach, na których nie jest prowadzone kształcenie kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kluczowy tutaj jest kierunek. Akurat w tym roku, tak jak zresztą w latach poprzednich, minister obrony narodowej określił limit wszystkich stypendiów w skali całego kraju na poziomie 100. W ramach tego limitu najwięcej miejsc jest na przykład na takich kierunkach jak elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka czy mechatronika. I kolejne kierunki, na które przewidziano nieco mniej miejsc, to jest na przykład ratownictwo medyczne, kartografia i geoinformatyka, inżynieria geoprzestrzenna czy administracja. Oprócz tego jeszcze kierunki biochemiczne, biologiczne, cybernetyka i tak dalej. Tu akurat te limity są dostępne i wykaz kierunków jest dostępny na naszej stronie internetowej.
3: Powiedzmy więcej szczegółów na temat tego stypendium, wymogów, jakie należy spełnić, żeby je otrzymać.
4: Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wniosek składa się za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji, chociażby u nas na przykład w Lublinie na ulicy Spadochroniarzy 5. Myślę, że kto planuje studia, rozpoczęcie studiów od października, to ma jeszcze te kilka dni czy kilka tygodni na to, żeby się zastanowić. I jeżeli szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiednio ten wniosek zaopiniuje, on będzie dalej procedowany i dojdzie z czasem do podpisania umowy takiego kandydata z ministrem obrony narodowej. Na mocy tej umowy, w której są określone warunki realizacji, obowiązki, wysokość stypendium, zasady finansowania, wstrzymania, zwrotu czy tego stypendium, czy też rozwiązania umowy, taką umowę podpisuje się na okres studiów 5-letnich. Jakie są warunki? Przez 5 lat jeden z tych kierunków, o których mówiłem, trzeba studiować na studiach magisterskich. Co miesiąc będzie się otrzymywało stypendium finansowe w wysokości połowy uposażenia żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W trakcie studiów trzeba będzie odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po ukończeniu studiów trzeba będzie odbyć kurs oficerski roczny i przez 5 lat po ukończeniu studiów służyć jako, począwszy od młodszego oficera, od stopnia podporucznika. Oczywiście najczęstsze pytania, jakie padają, to są pytania o to, czy dam radę, czy podołam, czy przejdę do dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a co będzie, jeżeli na przykład przerwę takie

Zakończeniu studiów służyć jako, począwszy od młodszego oficera, od stopnia podporucznika. Oczywiście najczęstsze pytania, jakie padają, to są pytania o to, czy dam radę, czy podołam, czy przejdę do dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a co będzie, jeżeli na przykład przerwę takie...

0: odbywać również doświadczenie wojskowe po to, żeby potem służyć po ukończeniu studiów jako żołnierze zawodowi.
1: Termin składania wniosków mija 31 sierpnia.
2: SK Lublin.
1: Zbliża się Noc Kultury. Tegoroczna edycja obejmie ponad 200 wydarzeń. Część z nich wymaga bezpłatnych wyjściówek. Od dziś można je już rezerwować.
3: Joanna Wawiórka-Kamieniecka, Warsztaty Kultury w Lublinie. Noc Kultury. Rusza rezerwacja bezpłatnych wyjściówek na niektóre wydarzenia podczas Nocy Kultury. Jeżeli upatrzyliście sobie coś szczególnego, na co koniecznie chcecie przyjść, zapraszamy na stronę nockultury.pl. Tam jest prosty formularz, można wyklikać sobie wejściówki. Dla tych, którzy nie zdążą, mam bardzo dobrą informację. Wydarzenia wejściówkowane stanowią tylko promil całości nocokulturowych atrakcji. Także nie mając nawet żadnej wejściówki, będziemy mieć szansę na wiele godzin różnych atrakcji muzycznych, dźwiękowych, wizualnych i wielu, wielu innych.
1: Mówi Anna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury. Odbiór bezpłatnych wejściówek będzie możliwy w punkcie informacyjnym Nocy Kultury na Placu Łokietka 5 i 6 czerwca.
2: SK Lublin.
1: Będzie można się skryć wśród drzew i posłuchać literatury dziecięcej. Taka będzie teatralna kryjówka. To projekt Teatru Andersena, który będzie częścią tegorocznego festiwalu Alfabet. Aktorzy Teatru im. Andersena w Lublinie i Charkowskiego Teatru Lalek będą performatywnie czytać literaturę dziecięcą i prowadzić warsztaty artystyczne dla dzieci. Mówi Agata Sakowicz z Teatru Andersena w rozmowie z Olką Waszczyńską.
4: Teatralna kryjówka to bezpieczna przestrzeń dla dzieci i ich opiekunów, którą zapraszamy właśnie naszych odbiorców. Tam razem z aktorami Teatru Andersena oraz w tym roku Teatru Charkowskiego będziemy czytać bajki i będzie to klasyka dziecięcej literatury i chcemy zaprosić dzieci właśnie do zanurzenia się w świat bajek i skrycia od problemów dnia codziennego. Przyjeżdżają do nas goście z właśnie Charkowskiego Teatru Lalek i oni ze swoimi dwoma spektaklami, takimi małymi wystawami Telesyk i Wasyk oraz Nie bój się, zaprezentują się dla tej publiczności troszeczkę ukraińskojęzycznej, których mamy w Lublinie całkiem sporo. Natomiast aktorzy z Teatru Andersena będą czytać klasykę dziecięcej literatury, Tomcio Paluszek, Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek. Będą to czytania performatywne w namiocie, specjalnie stworzonym na potrzeby tego projektu. No i będziemy występować w Ogrodzie Saskim w ramach festiwalu Alfabet, który razem z Domem Słów w partnerstwie realizujemy. Kto może się zapisać, w jaki sposób? Do każdego czytania performatywnego, a takich czytań będzie 10 tych bajek, są właśnie przewidziane warsztaty teatralne, więc cykl polega na tym, że najpierw mamy czytanie bajki, a później około 40 minut warsztatów i wszystko odbywa się w Ogrodzie Saskim w czasie festiwalu Alfabet, czyli 30-31 maja i 1 czerwca. Wszystkie dokładne informacje co do godzin i możliwości zapisów są na naszej stronie oraz na stronie festiwalu, więc można się tam zapisać, jest formularz. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc serdecznie zapraszamy. Zależy nam na tym, żeby dzieci pojawiły się przede wszystkim w Dzień Dziecka, może właśnie z rodzicami. Są to godziny też popołudniowe, dostępne, już rodzice będą po pracy, więc serdecznie zapraszamy, żeby zabrały swoje pociechy do naszej teatralnej kryjówki.
5: To będzie taki teatr na wyciągnięcie ręki?
4: Oczywiście, my jesteśmy zawsze dostępni dla wszystkich, a tym razem chcemy wyjść właśnie z przestrzeni budynku, z przestrzeni Centrum Spotkania Kultur, wyjść do ogrodu, cieszyć się naturą, mam nadzieję, że też piękną pogodą. Więc tak jak pierwsza edycja polegała na tym, że wchodzimy do namiotu i tam się ukrywamy, to w tym roku chcemy troszeczkę wyjść z tego ukrycia, dlatego idziemy w przestrzeń miasta, w przestrzeń zieleni, żeby troszeczkę łączyć się w naszym mieście, w przestrzeni miejskiej, więc takie jest zamierzenie tego projektu.
5: Dlaczego warto?
4: Jest to jakaś kolejna forma spędzenia wolnego czasu. Jest to forma zapoznawania z klasyką dziecięcej literatury. Mam wrażenie, że teraz troszeczkę odchodzimy od tego, co właśnie klasyczne. Czytamy współczesnych twórców. Oczywiście to jest wspaniałe, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby promować współczesną literaturę, ale klasyka jest fantastyczna i myślę, że warto do niej zaglądać. My jako Teatr Formy oczywiście będziemy wykorzystywać i lalki teatralne, i przedmioty, więc będzie dużo takiej animacji teatralnej, więc to czytanie bajek nie będzie takim nudnym, suchym czytaniem, tylko myślę, że bardzo ciekawą formą, która też może być interesująca dla rodziców i chcemy pokazać rodzicom, jak przedmioty codziennego użytku, jak rzeczy, które mają obok siebie w domu, mogą wykorzystywać, żeby w ciekawszy sposób czytać bajki. Są też to performatywne czytanie bajek. Zależy nam na tym, żeby integrować się z naszą lubelską społecznością.

0: że krajobraz miasta dosyć mocno się zmienił. Mamy bardzo dużo osób zza wschodniej granicy i to jest też dla nich projekt. W tamtym roku czytaliśmy bajki po polsku i po ukraińsku. Teraz już wiemy, że ci nasi uchodźcy, oni się fantastycznie integrują w Polsce. Świetnie już mówią po polsku. Dlatego czytamy bajki po polsku, ale zapraszamy do nas też aktorów z Charkowskiego Teatru Lalek. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że chcą do nas przyjechać, że przemierzą ponad 1200 kilometrów, żeby przeczytać u nas w Lublinie, w Ogrodzie Saskim, bajki. Charkowski Teatr Lalek to jest jeden z najlepszych teatrów lalkowych na Ukrainie. Przyjadą do nas osoby, które zostały odznaczone najwyższą nagrodą państwową na Ukrainie, więc ten teatr jest niezwykle doceniany. Teatr na froncie tak naprawdę, w bombardowanym mieście, gdzie żyje się naprawdę bardzo trudno, a oni ciągle działają, tworzą premiery. Czasem mam wrażenie, że są bardziej aktywni niż my tutaj w Lublinie. Dlatego jest nam niezwykle miło, że chcą do nas przyjechać, że zaprezentują swoją twórczość. Mam wrażenie, że reprezentują ogromny poziom sztuki lalkarskiej i myślę, że to też jest jakaś bardzo ciekawa propozycja dla naszych widzów.
1: Festiwal Alfabet odbędzie się 30 maja, 31 i 1 czerwca w Ogrodzie Saskim.
2: SK Lublin News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Lublin. Kozik Rut zwiększy pulę środków na remonty ulicy w okresie letnim. Przedstawiciele ratusza pokazali też stan rewitalizacji Parku Branowickiego. Na miejscu była Anna Opasiak, a o inwestycjach mówią dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Pawelec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Grzegorz Malec oraz wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.
3: Chcemy zintensyfikować nasze prace w trakcie wakacji. Chcemy na tej sesji przesunąć dodatkowe 5 milionów złotych na remonty dróg, tych najbardziej potrzebnych, w czasie, kiedy mieszkańcy będą to odczuwać jak najmniej. Przykładem takiego remontu będzie ulica Pronowicka, przylegająca do parku. Przypomnę, że ten park wchodzi w ostatnią fazę modernizacji, remontu, przebudowy i już niedługo będzie też oddany dla mieszkańców.
4: Tak, w parku prace już powoli się kończą. Jest to 2,5 hektara terenu zielonego w centrum miasta. W tej chwili kończymy termin realizacji 30 maja w tym miesiącu. Wszystkie prace budowlane się zakończą, przystąpimy do odbiorów. Wartość inwestycji to jest prawie 9 milionów, 8 milionów 600 tysięcy, z czego 7 milionów to są środki europejskie. W ramach prac dokonaliśmy dodatkowych nasadzeń, to jest przeszło 100 drzew, 375 krzewów i tysiące różnych roślin, bo to i byliny, i kwiaty, które się za moment nam tutaj zakwitną i będzie jeszcze piękniej. Dla najmłodszych przygotowaliśmy plac zabaw. Na tym placu zabaw mamy bardzo fajne urządzenia wodne. No i myślę, że warto przyjść, warto zobaczyć. Jest to końcówka inwestycji.
3: Niedługo rozpoczną się odbiory, a tym samym będzie można korzystać z tego miejsca. Drogi jako ten jeden z ważniejszych elementów infrastruktury miejskiej. Te wakacje chcemy przebudować w kilkudziesięciu, czy wyremontować w kilkudziesięciu miejscach. W momencie, kiedy mieszkańcy wyjeżdżają na urlop, my chcemy te prace zintensyfikować i w wielu miejscach przeprowadzić remonty, tak aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Przypomnę, że prowadzimy prace, one są dosyć intensywne na ulicy Janowskiej, przygotowujemy się do ulicy Romera, ale celowo w planie pracy chcemy zrobić tak, żeby te dwie równoległe arterie drogowe nie były przebudowane, remontowane w tym samym czasie, tak żeby mieszkańcy tamtej części miasta odczuli te remonty w stopniu jak najmniejszym. Te 5 milionów złotych dołożone na tej sesji, taki wniosek prezydent miasta złożył. Chcemy w pełni wykorzystać i zakładamy, że jeżeli będą jeszcze potrzeby, będziemy stosownych korekt dokonywali i to już w tym roku będzie w okolicach 30 milionów złotych przełożonych na infrastrukturę drogową.
5: I wszystko po to, żeby jak największą część robót zrobić w wakacje, tak żeby później, jak wrócimy we wrześniu, w październiku studenci, no ten układ drogowy zaprogramowany jeszcze na wiosnę już się było.
3: Jest kilka miejsc ważnych i istotnych, które chcielibyśmy przebudować w trakcie wakacji. Wspomnę tutaj o wiadukcie przy Solidarności Mełgiewskiej. Wspomnę o kilku drogach z jednej strony ze środków europejskich, z drugiej chcemy wspomagać tymi bieżącymi remontami. Mówię tutaj o ulicy Bronowickiej, mówimy tutaj o ulicy Pogodnej, gdzie będziemy za chwilę oddawali szkołę specjalną i wymaga ta droga remontu i chcemy jak najszybciej do tych prac przystąpić.
5: Na pewno pojawimy się w tym ciągu Witosa, Solidarności, Tysiąclecia, łącznie z tą łącznicą, z wiaduktem czy estakadą w stronę

0: ręcznej, także też i mamy obiekt inżynierski. Aleja Warszawska, tam będziemy co najmniej w dwóch miejscach, bo projektujemy tam ścieżkę rowerową. My przy tej okazji na pewno teraz już odnowimy nawierzchnię. Na pewno ulica tutaj Bronowicka i ulica Pogodna to te dwie miejskie duże inwestycje, które muszą być jakby zabezpieczone. Ale tak naprawdę tematów jest dużo. Bardzo się zastanawiamy na jakimś odcinku tutaj ulicy Słowackiego, czyli tutaj dla ulicy 10 taka obwodniczka.
1: To oczywiście jeszcze nie koniec tych prac w tym roku. Mam nadzieję, że mieszkańcy odczują te remonty po wakacjach, będą już jeździli w większości po drogach dobrych.
2: W tym roku miasto przeznaczy na inwestycje drogowe 30 milionów złotych. Dodatkowo w planach ma też kontynuację dużych inwestycji, między innymi Alei Unii Lubelskiej czy ulicy Zana. Lubelscy naukowcy chcą korzystać z pomocy roślin, aby zadbać o środowisko. Transformatory sieci energetycznych, które codziennie dostarczają prąd do naszych domów, niosą ze sobą także ryzyko. Do ich działania wykorzystuje się izolatory, którymi są oleje mineralne, a te w razie awarii stanowią zagrożenie dla środowiska. Zespół pod kierunkiem profesora Tomasza Kołtunowicza z Politechniki Lubelskiej chce toksyczne substancje zastąpić nowoczesnymi płynami pochodzenia roślinnego.
3: Dzień dobry, Tomasz Kołtunowicz, jestem profesorem w Politechnice Lubelskiej, Katedry Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Transformatory pracować mogą i będą pracowały pod warunkiem, że nie dojdzie do uszkodzeń. Mamy uzwojenie, które z założenia będzie się grzało, a izolacja odpowiada także za odprowadzenie ciepła i do tego wykorzystywany w transformatorach jest olej. Głównym zagrożeniem od strony tej izolacyjnej może być wpływ wilgoci, czyli jeżeli dostanie się woda, wystąpi wilgoć, no to będziemy mieli możliwość, nastąpić może uszkodzenie, no i awaria. Jak będzie awaria, może dojść do rozszczelnienia i wypłynięcia tego oleju poza kać, a wtedy może dojść do degradacji środowiska. My akurat pracujemy i wykorzystujemy do naszych badań olej Nitro Bio 300X, to jest produkcji z szwedzkiej firmy Nynas. I na bazie tego oleju wykonujemy swoje badania laboratoryjne na tym etapie. Porównujemy parametry naszego układu izolacji ciekłostałej z tymi, które bazują na olejach mineralnych.
4: W następstwie to będzie bezpieczniejsze. Z czym się wiąże wykorzystanie już tego oleju? Już macie Państwo może jakieś pierwsze wnioski, którymi moglibyście się podzielić?
3: Tak, badania są prowadzone, tworzymy różnego rodzaju układy pomiarowe, próbujemy określić nowe sposoby weryfikacji czy kontroli już bezpośrednio, nawet w transformatorze kontroli tego zawilgocenia. No, ten olej jest pochodzenia roślinnego, w związku z tym ma mniejszy wpływ na zagrożenie środowiska. Na pewno pracujemy cały czas, prowadzimy badania, publikujemy nasze wyniki. W przyszłości mamy nadzieję, że uda się wprowadzić, czy zamontować, zainstalować tego typu oleje w tego typu urządzenia.
2: Bioolej jest całkowicie biodegradowalny, więc nawet w razie awarii czy wycieku nie skazi środowiska. Lubelscy naukowcy opracowują teraz metody, które pozwolą jeszcze szybciej wykrywać takie usterki.
5: SK Lublin.
2: Wieża Trynitarska to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Lublina. O nowych eksponatach i zmianach, jakie w ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone we wnętrzu, Małgorzata Oroń rozmawiała z księdzem Łukaszem Trzcińskim, dyrektorem Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
6: Majówka zainaugurowała nowy sezon turystyczny w murach i przestrzeni wieży trynitarskiej. To są nowe historie, to są nowe opowieści, to są nowe spotkania z historią. Zmieniło się dużo, bo mamy za sobą spacer na samą górę wieży trynitarskiej, tutaj z dachu miasta, spoglądając na piękny ponad 700-letni Lublin. Możemy porozmawiać o tym, co mijamy po drodze, idąc na kawę na dachu miasta.
7: To prawda, że już od jakiegoś czasu majówka to jest taki początek sezonu turystycznego na wieży, po takiej zimowej przerwie. Od kilku lat też w tym roku Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gości w murach wieży trynitarskiej. Przepiękna wystawa, Święty Dialog, która prezentowana jest w sali wystaw czasowych, która po raz kolejny zmieniła kolor.
6: Już nie jest salą białą, już proszę Państwa, nie jest też salą bordową, czerwoną.
7: Nie, teraz jest salą fioletową. Dla nas ona zawsze będzie salą białą. Ale wracając do wystawy, przepiękna wystawa przygotowana przez studentów historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod czujnym okiem pani Anny Ślązak-Nowak, prezentująca bardzo ciekawe zbiory, bo mamy i rzeźbę gotycką w naszej diecezji. Tego gotyku bardzo mało mamy. Nie mamy praktycznie żadnej szafy ołtarzowej gotyckiej, żadnego gotyckiego ołtarza, a prezentowana jest szafa ołtarzowa gotycka. Tuż obok niej kolejna gotycka rzeźba Matki Bożej. Malarstwo, bardzo ciekawa wystawa. Zaskakująca.

0: A w porównaniu do poprzednich wystaw, które były, więc zachęcam do tego, żeby przyjść i zobaczyć. Zachęcamy do tego, żeby przyjść zobaczyć.
1: Mijając salę wystaw czasowych, idąc w górę, wchodzimy w zupełnie nowy etap i nowe przestrzenie wieży trenitarskiej, bo te przestrzenie, które mijamy kolejnymi etapami, każde piętro wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. To nie jest tylko kwestia zmiany miejsca konkretnych eksponatów, ale to są w ogóle nowe eksponaty.
0: My sukcesywnie realizujemy projekt, który pojawił się już kilka lat temu, został opracowany przez specjalistów aranżacji wieży trynitarskiej i oczywiście nie dało się wszystkiego i nie da się wszystkiego zrobić jednocześnie, więc my sukcesywnie realizujemy ten projekt, który mamy, wprowadzając kolejne elementy wystawy, ale też pojawiają się kolejne obiekty, na które nie do końca byliśmy przygotowani, w sensie takim, że pozyskujemy kolejne obiekty i takim przykładem będzie chociażby zabytkowa chrzcielnica z karczmist, która była w bardzo złym stanie, już tak mówiąc delikatnie, w bardzo złym stanie zachowania, już nawet nie stała, była bardzo zniszczona, została poddana pracom konserwatorskim dzięki dofinansowaniu od lubelskiego konserwatora zabytków wojewódzkiego. Można ją oglądać i jest o tyle ciekawa, że ma niezwykły kształt, dlatego że ma kształt jaja i jest w niebieskim kolorze, więc gdyby chciał ktoś...
1: I jest duża.
0: I jest duża. I gdyby ktoś chciał przyjść zobaczyć taką niezwykłą, unikatową, pisaną na początku jako XIX-wieczna, a już teraz wiemy, że jest na pewno starsza, XVIII, a może nawet XVII wiek, i ciężko szukać analogii gdzieś w innych kościołach, nie tylko na terenie naszej diecezji, ale też myślę, że i w całej Polsce. Ale jak już wejdziemy sobie w to obejście, tam gdzie stoi ta nasza chrzcielnica, to zobaczymy kolejną, drugą wystawę, bo w tym roku mamy 3 wystawy, a będzie jeszcze 4, ale to o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy. Drugą wystawę w tak zwanym naszym obejściu, kto był na wieży trynitarskiej, to wie, które to miejsca, a kto nie, to łatwo się domyśli, które to jest obejście. Tam wisi wystawa fotografii Elżbiety Dziuk-Renik. To zaprzyjaźnieni z nami, małżeństwo Reników zaprzyjaźnieni z nami już od kilku lat. Podróżnicy, zapaleni, którzy podróżują po świecie. Tym razem to zdjęcia Koptów z Egiptu na Podlasie. Taki brzmi tytuł tej wystawy, którą można właśnie oglądać w obejściu. Prezentuje takie funkcjonowanie codzienne kościoła koptyjskiego, który też jest odłamem chrześcijaństwa, prawda? Z nami w jedności, więc można zobaczyć, jak oni żyją, jak wyglądają kościoły, więc zachęcam też do tego, żeby zobaczyć. No i już sobie wejdziemy dalej, to zobaczymy na poziomie fary. Pojawi się kolejny wyjątkowy eksponat związany z naszą lubelską farą. Profesor Kuczyńska w swojej książce, w której opisała dzieje, historię fary, zamieściła też różnego rodzaju fotografie i tam też była fotografia tego tabernakulum, podpisane tabernakulum z fary. Ono było w parafii w Starej Wsi, było od kilkudziesięciu lat nieużytkowane i myśmy go przejęli, poddali pracom konserwatorskim zabezpieczającym i dziś możemy na poziomie, jak już teraz mówimy, poziom fary, gdzie mamy makietę fary, gdzie w tamtym roku pojawił się wyjątkowy XIV-wieczny krucyfiks fary, to tam dołączyło też XIX-wieczne tabernakulum z fary, a w tle za tym tabernakulum jest właśnie zdjęcie ołtarza właśnie ze Starej Wsi, bo jest to jeden z kilku zachowanych ołtarzy z naszej lubelskiej fary i nie każdy ma możliwość, żeby pojechać do Starej Wsi go obejrzeć, więc można go właśnie zobaczyć w tle za tabernakulum z fary.
1: Spacerując po wieży, można zwrócić uwagę nie tylko na to, o czym ksiądz mówi, na wystawy, ale także na takie małe akcenty, które są poumieszczane w różnych ciekawych zakątkach wieży trynitarskiej. Między innymi są to monstrancje, ale także słynna trumna, która od wieków jest w wieży trynitarskiej, to nie jest zakłamanie, zmieniła miejsce i jest istotną częścią pewnej ekspozycji.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo w pierwszym takim planie, kiedy spotkaliśmy się z panią architekt, wędrowaliśmy po wieży, ona tutaj była pierwszy raz i projektowaliśmy wspólnie, wymyślaliśmy co, gdzie i jak. Pierwszy pomysł był taki, że trumna ma stąd zniknąć. No i tak na początku było, no okej, okay, dobra.
1: Ale trumna awansowała na przestrzeni tych lat i to znacznie.
0: Tak, ale trumna wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Poza tym potem, jak zaczęliśmy zgłębiać też ten temat trumny egzekwialnej, tego, to jest bardzo ciekawy temat generalnie, więc ta trumna zmieniła swoje miejsce, bo wcześniej stała na poziomie fary, teraz awansowała wyżej. No i znowu, to jest konsekwentne realizowanie pewnego projektu, bo tak dla przypomnienia, taka ścieżka teologiczna

historie rzeźbą pisane. Wszystko zaczyna się, ścieżka teologiczna, od chrzcielnicy, czyli taki symboliczny moment naszego życia wiarą. Potem chcemy pokazywać różne drogi do świętości, a więc rzeźby różnych świętych. To jest ten poziom, powiedzmy, od obejścia aż do poziomu fary i jeszcze ta antresola nad farą. I dochodzimy do poziomu, który kiedyś był poziomem nazywany poziom dzwonów, bo są tam umieszczone dzwony, ale to miał być poziom śmierci. No bo drogą do świętości, brutalnie to zabrzmi, no jest też śmierć. I to jest właśnie to miejsce, w którym pojawiła się trumna, zmieniła swoje miejsce, dalej jest na katafalku w formie ptaków czy gęsi, wokół niej są ustawione płaczki, które też były na wieży, tylko w zupełnie innym miejscu, niekoniecznie pasowały, teraz znalazły swoje miejsce, bo cztery rzeźby, pełnoplastyczne płaczek, które kiedyś też prawdopodobnie były wykorzystywane przy katafalkach, takie słynne pochówki szlacheckie, kiedy budowano takie wielkie katafalki, pięknie ozdabiano, pojawiały się rzeźby i to jest trochę takie też nawiązanie do tego. Jest to trumna egzekwialna, ale troszkę nawiązuje też właśnie do takiego symbolicznego pochówku szlacheckiego, tak jak te kiedyś katafalki wyglądały, tym bardziej, że w tle za trumną jest też, prezentujemy portret trumienny niewiasty Herbu Abdang, XVII-wieczny portret trumienny. Niewiele tych portretów trumiennych zachowało się na naszych Herbu Abdang. XVII-wieczny portret trumienny. Niewiele tych portretów trumiennych zachowało się na naszych

0: Reklama.
1: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
2: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Halo dzieciaki i rodzice! Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
6: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
7: Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami? Zabierz swoje dziecko do Kart Max Premium w Galerii Olimp. Już od godziny 12 czeka na was ogrom emocji, adrenalina i świetna zabawa dla całej rodziny. Nowoczesnego karty dla dzieci i dorosłych, najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wyjątkowa atmosfera klasy premium. Podaruj dziecku coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienia i najlepszy czas spędzony razem. Kart Max Premium, Galeria Olimp. Emocje, które zostają na długo.
8: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
9: Świdnik ma to pierwszy. 30 maja w Galerii Venus otwiera się pierwszy na Lubelszczyźnie. Mr. DIY. Atrakcje i tysiące produktów w świetnych cenach. Mr. DIY. Galeria Venus Świdnik.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Lublin. Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: W Ryckiej Gościnie czas serem płynie już od 100 lat. 6 czerwca zapraszamy na święto spółdzielni mleczarskiej Ryki do Motoparku Ułęż. Na scenie Zenon Martyniuk, DJ Adamus, Bratanki oraz Kuba i Kuba. Będą pokazy lotnicze, atrakcje dla dzieci i moc innych niespodzianek. Świętujcie z nami stulecie. 6 czerwca Motopark Ułęż. Wstęp wolny.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Zapraszamy na dni otwarte w Jack Żagiel Auto od 27 do 30 maja. Poznaj najnowsze auta osobowe i pick-upy Jack w wyjątkowych cenach z rabatem do 23 tysięcy złotych. Dostępnym tylko podczas wydarzenia. Czekamy na Ciebie w salonie Jack Żagiel Auto przy Alei Kraśnickiej 72 w Lubinie. Na miejscu poczęstunek i atrakcje dla najmłodszych. Umów jazdę testową i odbierz niespodziankę. Żagiel Auto Lublin. Szczegóły na żagielauto.jackpolska.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Halo dzieciaki i rodzice. Już 30 maja Vivo Lublin zamienia się w krainę świetnej zabawy. Czeka na Was gigantyczny tor przeszkód, giga strefa klocków i kolorowe malowanie buziek. Przyjdźcie świętować najlepszy dzień dziecka w Vivo Lublin w najbliższą sobotę od 12 do 18. Vivo Lublin. Tu dziecięca radość nie zna granic.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pomyśl o wszystkim, co dopiero przed tobą. O historiach, które będziesz kiedyś opowiadał. Miejscach nowych i tych odkrytych na nowo. Pomyśl o wszystkim, co czeka cię z nowym BMW Serii 1. Odkryj czystą radość z jazdy. Sportowy design i innowacyjne technologie. Gotowy na te wyjątkowe chwile? Umów jazdę próbną i wybierz BMW Serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
9: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat płacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: I po reklamie.

0: rozmyślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music.

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.

0: SK Lublin.
1: Get out.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek. A to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet. Boże,